mare sune ta spor. Nevroši mešoni mechalasi, a dromi to skalpasi, u vok to vrakator. Treša, treša, mavro muhaj vuri, spase, spase, to pagos mi o rekor. Talmerik si skato ne birasi, a dromi to skalpasi,